0: time.
1: Radio Fantasy Fantasy.
2: Kiszyna spruconca jest 7 punt z duma. Sak dan u tydnu jena moja lubica. Kiszyna spruconca